0: łajdaku, co to za życie nam zgotowałeś? Pierś ci mordę lizał.
1: Yeah. Drink it with Johnny. Frankie Lyska, Blue Magic, they will be here with their song of the year, Pia Yannick. Come